tungi ento peti kanoro kawano ngwesho telaro wano ringo telaro borri pien chocha chel kobi wani yini beda chakti kala chel kire giki en chocha chelo da pun mede kobi wani tikar menyualo dano kire kare ame dano weho kire lobo ni tungrot koba yini nada diyo chunywa yini nada